Chodzi cię u twoich uczuć, u twój dom, u twoją głowę, usta, nos i ucho. U twój stomach, u twój prostor, u twój grad, u twój smysł. Twój kutak, twój bubble. Sve otići dođe volao.